0: dum taka taka dum taka taka tam dum taka taka dum taka taka tam dum taka taka dum taka taka tam dum taka taka dum taka taka tam tam
1: sattam illai rattam illai nittam nittam yuttam tam acham illai uccha kattam ippoda
0: dum taka taka dum taka taka tam dum taka taka dum taka taka tam dum taka taka dum taka taka tam dum taka